0: Gdy pierwszy raz ujrzałem Julianę, siedziała sobie w cieniu olbrzymiego baobabu, grając na bałałajce. Był pierwszy dzień wiosny. Słońce grzało i jej obfite, rumiane lica ociekały potem.
1: Wow!